miaram roso miaram sandatra tsisy aktiry fiafina isika rehetra samy tompony andraikitra manana didy hitaiza sy kolokolo ny fiarahamonina isika rehetra samy tokony amikitra mba tsy ho veriny mamalagasy samy hiaro vonina yeah ha Madagascar yeah.